Alkohol ne rešuje problemov. A mleko jih pa, ali kaj? Radio Ena Rok. 100% rok.

rabiš klime. Sred poletja ne rabiš gretja. Rok pa rabiš skos. Radio je na rok. 100% rok.